0: ulicy tamtejszych list przebojów. Wcześniej Dare była finalistką programu X Factor w Bułgarii i wydała kilka albumów, w tym Roudineta Kawa i Atkdara. Jej zwycięstwo może przyczynić się do wzrostu zainteresowania bułgarską muzyką na arenie międzynarodowej. W nocy z soboty na niedzielę w większości regionów Polski prognozowane są opady deszczu, a lokalnie może spaść nawet do 20 litrów na metr kwadratowy. W ciągu dnia w kraju dominować będzie duże zachmurzenie oraz kolejne opady deszczu, szczególnie w pasie od Sudetów przez centralną Polskę, aż po Warmię i Mazury. Temperatura w niedzielę wyniesie od 2 do 20 stopni Celsjusza, a wiatr będzie przeważnie północno-zachodni. Mieszkańcy zachodniej części kraju odczują komfort termiczny, podczas gdy w innych regionach panuje chłód. Warunki biometeorologiczne w większości Polski będą niekorzystne. Dziennikarz Superwizjera Michał Fuja ujawnia kulisy próby wyciszenia reportażu o giełdzie kryptowalut, w którą zaangażowano około 4 200 000 zł w kryptowalutach. W 2019 roku oferowano 1 000 000 złotych łapówki za zatrzymanie prac nad materiałem. Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto, odegrał istotną rolę w tej sprawie, która wciąż budzi kontrowersje. Prokuratura i sąd prowadzą postępowanie w tej sprawie, a zarzuty wobec Kral są nadal aktualne. Papież Leon XIV zatwierdził powołanie Komisji do Spraw Sztucznej Inteligencji, której celem będzie analiza skutków rozwoju tego zjawiska oraz jego wpływu na godność człowieka. W skład komisji wejdą przedstawiciele urzędów Kurii Rzymskiej oraz papieskich Akademii Życia, Nauk i Nauk Społecznych. Kardynał Michael Czerny podkreślił, że komisja ma ułatwić współpracę i wymianę poglądów w kwestiach związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w obrębie Stolicy Apostolskiej. Papież regularnie porusza temat sztucznej pierwszynteligencji, zwracając uwagę na jej potencjalne zagrożenia dla społeczeństwa. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
1: Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. You're listening to the

Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Eurowizję 2026 wygrała Dare z Bułgarii, zdobywając od jury i widzów 516 punktów za utwór Bangaranga. W Bułgarii kultywowane są także polskie tradycje kulturalne, co miało miejsce w sobotę, kiedy rozbrzmiewały pieśni Krakowiaczek 1 i W moim ogródecku. Działania te podkreślają związek między kulturą bułgarską a polskimi tradycjami. Niedziela przyniesie w Polsce duże zachmurzenie oraz opady deszczu, osiągające od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy w centralnych regionach oraz w Sudetach, Śląsku i Małopolsce. W Karpatach mogą wystąpić burze, natomiast wschodnia Polska otrzyma mniej deszczu, do 5 litrów na metr kwadratowy. Maksymalne temperatury wyniosą od 10 do 12 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, do 19 i 20 stopni na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Warunki biometeorologiczne będą przeważnie niekorzystne, z wyjątkiem zachodnich regionów, gdzie będą neutralne. Wiatr będzie głównie północno-zachodni, umiarkowany, a wilgotność powietrza osiągnie wartości od 60 do ponad 90%. Atopowe zapalenie skóry dotyka już dzieci od 3 miesiąca życia, a jego objawy mogą znacząco wpływać na codzienne życie pacjentów. Choroba, określana jako choroba kameleon, zmienia swój obraz w zależności od wieku, a najgorszym objawem jest uporczywy świąt, który utrudnia zasypianie oraz koncentrację. Specjalistka dermatologii i wenerologii podkreśla, że u 80% pacjentów objawy wygasają do 16 roku życia, jednak nie można całkowicie wyeliminować wrażliwości skóry. Czynniki takie jak stres, infekcje czy używki mogą zaostrzać chorobę. CEO potwierdza doświadczenie wielu pacjentów, w tym Pauliny, która zmaga się z tym schorzeniem od urodzenia. Były premier Węgier miał otrzymać odprawę w wysokości ponad 38 milionów forintów, CEO odpowiada około 105 tysiącom euro. Jego następca ogłosił, że te pieniądze zostaną przekazane do domu dziecka, który znajduje się w Zakarpaciu na Ukrainie, zamieszkałym przez mniejszość węgierską. Decyzja ta ma na celu wsparcie lokalnej społeczności i dzieci w potrzebie. Były szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Dmytro Kuleba ostrzegł, że jeśli wojna dotrze na Białoruś, reżim Aleksandra Łukaszenki może nie być w stanie się jej przeciwstawić, co może prowadzić do szybkiego załamania struktury władzy w Mińsku. Kuleba zauważył, że potencjał armii białoruskiej nie może równać się z możliwościami sił zbrojnych Ukrainy, a Łukaszenka jest pod presją ze strony Rosji. Ekspert wskazał również na konieczność, z jaką Władimir Putin może próbować wciągnąć Białoruś w konflikt, aby otworzyć drugi front. W kontekście obecnych działań wojennych Kuleba podkreślił, że Łukaszenka stawia opór, ale jego suwerenność jest iluzoryczna. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. 79-letni kanadyjski ksiądz Larry Holland został hospitalizowany po złamaniu biodra. W trakcie pobytu w szpitalu dwukrotnie usłyszał propozycję eutanazji, mimo że stanowczo się temu sprzeciwiał. Sytuacja ta budzi kontrowersje i zwraca uwagę na kwestie związane z praktykami medycznymi w Kanadzie. Ksiądz Holland podkreśla, że nie jest zainteresowany takimi rozwiązaniami. Zachodni politycy zignorowali test międzykontynentalnego pocisku balistycznego Sarmat, co skłoniło Siergieja Ryabkowa, wiceministra spraw zagranicznych, do publicznej reakcji. Ryabków stwierdził, że zachodni politycy unikają komentowania testu, aby nie robić mu reklamy, podkreślając jednocześnie, że Sarmat nie potrzebuje takiej promocji. Dalsze działania Moskwy w tej sprawie nie zostały jednak wskazane. W sobotnie popołudnie w centrum Modigny, w północnych Włoszech, kierowca Citroena C3 wjechał w tłum ludzi, raniąc 7 osób. Po uderzeniu w witrynę sklepową mężczyzna dźgnął nożem jednego z przechodniów, który próbował go zatrzymać. Policja aresztowała kierowcę, który ma około 30 lat. Służby ogrodziły teren zdarzenia, a na miejscu interweniowały karetki pogotowia, które udzielają pomocy poszkodowanym. Wyniki niedzielnych wyborów w Andaluzji, najbardziej zaludnionym regionie Hiszpanii, mają kluczowe znaczenie dla przyszłości konserwatystów w kraju. Wyniki te mogą wskazać kierunek, w jakim będą zmierzać w zbliżających się wyborach parlamentarnych, w których rywalizować będą z socjalistycznym premierem Pedro Sanchezem. Oczekuje się, że ich rezultat wpłynie na strategię obu stron w nadchodzących miesiącach. Trzydniowa wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Pekinie nie przyniosła żadnych wymiernych korzyści dla Amerykanów. Nie osiągnięto postępów w rozwiązywaniu globalnych wyzwań, a Xi Jinping zademonstrował swoją dominację nad prezydentem Stanów Zjednoczonych. W trakcie spotkań Trump wydawał się nieświadomy układów, które miały miejsce podczas jego wizyty. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Przeszczep serca u 5-miesięcznego dziecka został przeprowadzony w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, co stanowi jeden z najbardziej wymagających zabiegów w historii tego szpitala. To pierwszy przypadek przeszczepienia tak małego serca w tym ośrodku. Zespół medyczny zrealizował ten skomplikowany zabieg z sukcesem. CO otwiera nowe możliwości w leczeniu najmłodszych pacjentów z ciężkimi wadami serca. FBI poszukuje Moniki Witt, byłej sierżant technicznej wywiadu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, oskarżonej o szpiegostwo i przekazywanie tajnych informacji irańskim służbom. Federalna służba ogłosiła nagrodę w wysokości $200,000 za informacje prowadzące do jej ujęcia. Witt, która w 2013 roku uciekła do Iranu, miała przekazać tamtejszym władzom dane dotyczące obrony Stanów Zjednoczonych, CO, mogło narazić na niebezpieczeństwo amerykański personel stacjonujący za granicą. FBI apeluje do osób posiadających wiedzę o jej miejscu pobytu, by skontaktowały się z agencją. Prezydent Karol Nawrocki skrytykował interwencję policji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza, podkreślając, że nie ma wolności słowa tam, gdzie dziennikarze zaczynają żyć pod presją interwencji służb. Jego słowa koncentrują się na problemie nękania mediów. Prezydent wskazuje, że każdy powinien zadać sobie pytanie o stan wolności słowa w kraju. Działania te mogą wpłynąć na atmosferę pracy dziennikarzy i ich niezależność. 8 osób zostało rannych w wyniku ataku kierowcy, który wjechał samochodem w pieszych w centrum Modini na północy Włoch. Mężczyzna, uzbrojony w nóż, został zatrzymany dzięki interwencji świadków, którzy ruszyli za nim w pościg. Burmistrz miasta Massimo Mazzetti podkreślił odwagę mieszkańców, którzy przyczynili się do zatrzymania sprawcy, a jeden z interweniujących został ranny nożem. Motywy ataku są wciąż nieznane, a szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni określiła zdarzenie jako niezwykle poważne i zapewniła o stałym kontakcie z władzami w celu monitorowania sytuacji. Siatkarze PGE Projektu Warszawa przegrali w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów z włoską drużyną Sersicoma Monini Perugia 0-3, zdobywając kolejno 19, 20 i 24 punkty. Warszawianie, którzy po raz pierwszy w historii awansowali do turnieju finałowego, w niedzielę zagrają o trzecie miejsce. Mecz odbędzie się o godzinie 17. W finałowej rywalizacji Sersicoma Monini, w składzie z reprezentantem Polski Kamilem Semeniukiem, broni tytułu zdobytego w ubiegłym roku. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła szósta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi nową waloryzację emerytur, co może skutkować zwiększeniem środków na kontach ubezpieczonych. Dla niektórych seniorów oznacza to możliwość uzyskania wyższej emerytury, nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Ważne jest, aby złożyć wniosek do ZUS w odpowiednim terminie, co wpłynie na wysokość przyszłych świadczeń. W Szczecinie, według najnowszych prognoz meteorologów, w dniu 17 maja 2026 roku przewidywane są korzystne warunki atmosferyczne. Warunki powinny sprzyjać spacerom na świeżym powietrzu. Meteorolodzy wskazują na umiarkowane temperatury oraz niewielkie zachmurzenie. Szczegółowe informacje na temat prognozy pogody będą dostępne w lokalnych raportach. Reprezentantka Bułgarii, Dare, zwyciężyła w finale 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu, zdobywając najwyższe punkty zarówno od jury, jak i od widzów. Polskie jury przyznało 12 punktów Izraelowi, podczas gdy widzowie z Polski docenili Ukrainę, przyznając jej 12 punktów. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 35 państw, co jest najmniejszą liczbą od 2003 roku, a część krajów, w tym Hiszpania, Holandia i Irlandia, wykofała się z powodu kontrowersji związanych z udziałem Izraela. W przyszłym roku Europejska Unia Nadawców wezwała Izrael do wprowadzenia zmian w zgłoszonej piosence, która naruszała regulamin konkursu. Moskwa uprościła procedurę nadawania rosyjskiego obywatelstwa mieszkańcom Naddniestrza. Prezydentka Mołdawii, Maja Sandu, ocenia ten krok jako próbę wywarcia presji na Mołdawię oraz sposób na mobilizację nowych żołnierzy. Władze w Kiszyniowie obawiają się, że ten ruch może zwiększyć wpływy Rosji w regionie. Dalsze działania w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Mateusz Morawiecki zaapelował o większą obecność wojsk amerykańskich w Polsce, wskazując, że obecny rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska osłabia strategiczny sojusz z Stanami Zjednoczonymi. W swoim oświadczeniu podkreślił, że amerykańska obecność jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski i powinna być postrzegana jako historyczna szansa, a nie problem. Morawiecki zaznaczył, że każdy dodatkowy amerykański żołnierz zwiększa bezpieczeństwo kraju i wysłał sygnał do Kremla, że Polska jest chroniona. Dodał, że polityka Tuska prowadzi do uzależnienia Polski od Niemiec i Rosji, co stanowi zagrożenie dla suwerenności kraju. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze

0: północ, a Zabrze zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Lule, mimo swoich 80 lat i niedawnej operacji czaszki, nie zamierza rezygnować z walki o kolejną kadencję w roli prezydenta Brazylii. Polityk, który od półwiecza jest obecny na brazylijskiej scenie politycznej, z entuzjazmem angażuje się w działania na siłowni i zdobywa popularność wśród młodszych pokoleń. Jego ambitnym celem jest przewodniczenie lewicowej międzynarodówce. CEO podkreśla jego determinację w dążeniu do realizacji tego marzenia. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, CEO oznacza, że jego kariera polityczna w Polsce jest praktycznie zakończona. Mateusz Morawiecki wszedł w konflikt z Jarosławem Kaczyńskim, obawiając się, że jego przeciwnicy chcą go usunąć z Prawa i Sprawiedliwości, aby przejąć władzę w partii. Wśród tych przeciwników znajdują się tzw. maślarze, w tym Przemysław Czarnek, Tobiasz Bocheński, Jacek Sasin i Patryk Jaki, którzy planują eliminację swoich rywali. Obecna sytuacja w partii jest wyjątkowa, ponieważ nigdy wcześniej nie było tak silnej koalicji dążącej do przejęcia władzy wewnątrz PiS. Kaczyński znajduje się w najtrudniejszej sytuacji od lat. Alice Han, ekspertka do spraw Chin, ostrzega, że jeśli Tajwan zostanie przejęty przez Pekin, Stany Zjednoczone przegrają wyścig zbrojeń. Podkreśla, że obecnie Chiny rozważają nową metodę przejęcia kontroli nad wyspą, a Donald Trump nie będzie w stanie jej obronić. Han wskazuje, że Xi Jinping nie czuje się w pełni pewny władzy w wojsku i nie uważa go za gotowego do inwazji na Tajwan. Długotrwały konflikt może przynieść poważne konsekwencje, a Chiny nie chcą angażować się po stronie Amerykanów. W nocy z soboty na niedzielę odbył się 70. konkurs piosenki Eurowizji, który wygrała Bułgaria. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekazało nowe informacje dotyczące obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. W ciągu dnia przewidziane są kolejne wydarzenia, które będą miały miejsce w kraju. Szczegóły dotyczące tych działań nie zostały jednak ujawnione. Zbigniew Ziobro skrytykował w swoim wpisie na X wyjazd do Stanów Zjednoczonych, określając go jako wizerunkową kompromitację i katastrofę. Były minister sprawiedliwości stwierdził, że zamiast triumfu doszło do upokorzenia Donalda Tuska i jego ekipy. Wpis został opublikowany w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego. Szczegółowe skutki tej krytyki nie zostały jednak podane. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Słuchacie radia DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Więcej Polaków obawia się spadku poparcia dla rządu Donalda Tuska w związku z przystąpieniem Polski do unijnego programu SAFE, niż liczy na jego wzrost. Taki wynik przedstawia sondaż przeprowadzony przez SW Research dla Rzeczpospolitej. Dalsze skutki tego zjawiska mogą wpłynąć na sytuację polityczną w kraju. Nad Polską występuje front, który przynosi intensywne opady deszczu, zwłaszcza na południu kraju. W niektórych miejscach spadło już tyle deszczu, ile zwykle notuje się w maju, a prognozy wskazują, że ulewy będą trwały co najmniej przez kolejną dobę. Szczególnie intensywne opady przewidywane są w dużej części Śląska. Mieszkańcy tego regionu powinni być przygotowani na trudne warunki atmosferyczne. 4 mężczyzn zostało zatrzymanych przez policję po bójce, w wyniku której zmarł 13-letni chłopiec w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Zatrzymani mają od 30 do 43 lat, 3 z nich było trzeźwych, a najmłodszy, 30-latek, miał blisko promil alkoholu w organizmie. Prokuratura rejonowa w Kęczynie prowadzi postępowanie w tej sprawie, a dzisiaj planowana jest sekcja zwłok chłopca. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki przekazał, że doniesienia o wstrzymaniu rotacji i zmniejszeniu obecności wojsk Stanów Zjednoczonych nie dotyczą bezpośrednio Polski. Biuro nie otrzymało również wyprzedzających informacji z Ministerstwa Obrony Narodowej o zmianach w harmonogramie przemieszczeń amerykańskich sił do Polski. Grodecki podkreślił, że Stany Zjednoczone pozostają kluczowym partnerem strategicznym Polski, a liczba amerykańskich żołnierzy w kraju wynosi około 10 tysięcy. Wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej zapewnił, że nie podjęto decyzji o zmniejszeniu zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Polsce. W Modenie we Włoszech kierowca, pochodzący z Afryki Północnej, wjechał w grupę przechodniów, raniąc 7 osób, w tym 3 ciężko. Po zdarzeniu próbował uciec, jednak został zatrzymany przez obywateli, z których jeden został ranny nożem przez napastnika. Burmistrz Mołdini, Massimo Mezzetti, podziękował tym osobom za ich odwagę i poczucie obywatelskiego obowiązku. Motywy ataku są na razie nieznane, a sprawą zajmuje się policja. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-DHT.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
2: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. W Kolumbii zastrzelono dwóch działaczy sztabu wyborczego prawicowego kandydata na prezydenta Abelardo de la Espriella, który w sondażach zajmuje drugie miejsce przed wyborami zaplanowanymi na 31 maja. Informacje te potwierdziła Partia Obrońcy Ojczyzny, która określiła te działania jako tchórzliwe i dokonane z zimną krwią. Szczegóły dotyczące okoliczności zabójstwa nie zostały ujawnione. Władze partii potępiły atak i wezwały do sprawiedliwości. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 12 zostało rannych w wyniku nocnych nalotów ukraińskich dronów na Rosję, które miały miejsce w obwodzie moskiewskim. Atak dotknął rafinerię w Kapotni oraz 3 budynki mieszkalne, mimo że technologia rafinerii nie została uszkodzona. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że zestrzelono 556 dronów. Co czyni ten atak jednym z największych od początku konfliktu. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że Ukraina ma prawo uderzać w obiekty naftowe i wojskowe w odpowiedzi na ataki na Kijów, które spowodowały śmierć co najmniej 24 osób. Żółciak siarkowy, znany również jako kurczak z lasu, wchodzi w szczyt sezonu, a najlepszy czas na jego zbiór przypada na maj i czerwiec. Grzyb ten wyrasta na pniach drzew owocowych oraz różnych gatunków drzew liściastych, osiągając średnicę od 10 do 40 cm. Młode okazy są jadalne, ale wymagają obróbki termicznej, aby uniknąć problemów żołądkowych. Badania wykazały, że żółciak siarkowy zawiera substancje o właściwościach prozdrowotnych, w tym antyoksydacyjne i przeciwzapalne, a jego spożywanie może wspierać odporność. Osoby z chorobami wątroby lub nerek oraz kobiety w ciąży powinny zachować ostrożność przy jego spożyciu. W sobotnim losowaniu Lotto, które miało miejsce 16 maja, nikt nie trafił wszystkich 6 liczb, co spowodowało wzrost kumulacji do 5 milionów złotych. Wylosowane liczby to 3, 11, 12, 20, 23 oraz 49. Odnotowano 69 wygranych 5 stopnia, z każdą wygraną o wartości 4766 zł. W Lotto Plus także nie padła 6, jednak wylosowano 35 wygranych 5 stopnia, każda w wysokości 3500 zł. Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 19 maja, o godzinie 22. Para sokołów wędrownych, Hartley i Monty, wykazała się niezwykłą opiekuńczością wobec swoich 4 piskląt, próbując odgonić badaczkę, która chciała założyć im obrączki identyfikacyjne. Obrączkowanie jest częścią badań prowadzonych przez biologów z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz, mających na celu monitorowanie migracji oraz stanu zdrowia ptaków. Sokoły wędrowne gniazdują na dachu ratusza w San Jose od 2006 roku, a wcześniejsza para ptaków padła na ptasią grypę, co przyczyniło się do spadku ich populacji. Inicjatywa Opiskląt ma na celu wsparcie i ochronę tej cennej grupy gatunkowej. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Potencjalna umowa dotycząca testowania ukraińskiej technologii dronów w Stanach Zjednoczonych wskazuje na poprawę relacji politycznych między Waszyngtonem a Kijowem. Zainteresowanie Pentagonu ukraińskimi dronami może przyczynić się do dalszej współpracy w dziedzinie technologii wojskowej. Jednakże źródło nie podaje szczegółów dotyczących ewentualnych zastrzeżeń związanych z tą współpracą. 3 osoby zginęły na miejscu w wypadku drogowym, do którego doszło w miejscowości Smyków w Małopolsce. Około godziny 8 kierujący samochodem osobowym wjechał w zaparkowaną na poboczu ciężarówkę. Ofiary to kierowca oraz 2 pasażerów, mężczyźni w wieku od 40 do 60 lat, natomiast w ciężarówce nikogo nie było. Na miejscu zdarzenia pracują służby, a droga jest zablokowana, co może prowadzić do utrudnień przez kilka godzin. Najlepszą ochroną Tajwanu jest jego dominacja w produkcji technologii chipów oraz sztucznej inteligencji, co czyni go kluczowym graczem na światowym rynku. Argentyńska politolożka, która gościnnie wykłada na Tajwanie, podkreśliła, że w przypadku zagrożenia dla tej wyspy globalna gospodarka może ucierpieć. Jej zdaniem sytuacja ta sprawia, że Tajwan ma silną pozycję negocjacyjną na arenie międzynarodowej. 8 osób odniosło rany w wyniku ataku w Modenie, gdzie mężczyzna wjechał w grupę ludzi, a następnie zaatakował nożem. Wśród poszkodowanych znajduje się Polka oraz 2 turystów, w tym obywatel Niemiec. 4 osoby są w ciężkim stanie, a 2 z nich przeszły amputację. Sprawca, 31-letni obywatel Włoch, został zatrzymany dzięki interwencji 4 cywilów, z których jeden został ranny. Włoska prokuratura wskazuje, że mężczyzna miał historię leczenia psychiatrycznego. W marcu 2026 roku w Blaksem odkryto duży podziemny tunel wykonany z kamienia i cegły, który odsłonił się podczas prac budowlanych. Korytarz prowadzący głębiej pod zabudowania może być znacznie starszy niż stojące nad nim budynki. Odkrycie to zainspirowało powstanie Blaksem Underground Tunnel Society, a mieszkańcy od lat opowiadali o podziemnych przejściach w okolicy. W podziemiach znaleziono fragmenty ceramiki, kości oraz inskrypcje, które mogą sugerować, że tunel ma pochodzenie przedśredniowieczne lub rzymskie. Badania nad jego datowaniem oraz funkcją trwają, a eksperci próbują ustalić, do czego mogły służyć odkryte przejścia. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: It's Radio DHT.

0: wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Jakub Skrzywanek wskazuje na powszechne uzależnienia, które dotykają współczesne społeczeństwo, określając ludzi jako ćpunów rzeczywistości zarówno w kontekście emocji, jak i substancji odurzających. W jego rozmowie o teatrze pojawia się temat samotności i pustki, które dotykają pokolenia, które miało mieć wszystko, a często nie potrafi odpowiedzieć na pytanie o swoje samopoczucie. Skrzywanek zwraca uwagę na głębokie problemy, które nie dają spokoju długo po zakończeniu rozmowy. Resort infrastruktury planuje istotne zmiany w egzaminach na prawo jazdy, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Likwidacja części praktycznej na placu manewrowym dla kategorii B i B1 oraz zmniejszenie puli pytań w egzaminie teoretycznym mają uprościć proces egzaminowania. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec zapowiedział również utworzenie centrum egzaminowania, które zajmie się jakością pytań. Zmiany są związane z realizacją europejskiej dyrektywy z października 2025 roku, która ma zostać wdrożona do listopada 2028 roku. Dostępność mieszkań na rynku znacznie spadła, a szczególnie dotknęło to osoby samotne. W kwietniu liczba wniosków o kredyty hipoteczne zmniejszyła się o 1/3, co jest wynikiem wcześniejszego dużego zainteresowania refinansowaniem kredytów. Przeciętnie zarabiający singiel może liczyć na kredyt o wartości około 432 900 zł, co oznacza spadek o blisko 3% w porównaniu do marca. W Krakowie liczba najtańszych mieszkań zmniejszyła się o blisko 40%, co dodatkowo ogranicza możliwości zakupu dla tej grupy. Eksperci przewidują, że w kolejnych miesiącach umów kredytowych będzie jeszcze mniej. 8 osób zostało rannych po tym, jak kierowca wjechał samochodem w pieszych w centrum Modimi na północy Włoch. Mężczyzna, uzbrojony w nóż, umyślnie uderzył w przechodniów, a następnie próbował uciec, atakując osoby, które próbowały go zatrzymać. Wśród rannych jest obywatelka Polski oraz turystka z Niemiec, a 4 osoby odniosły poważne obrażenia. Burmistrz Modimi, Massimo Mazzetti, zapowiedział, że do miasta przybędzie szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni oraz prezydent Włoch Sergio Mattarella, którzy odwiedzą rannych w szpitalu. Motywy ataku na razie nie są znane. W Pszowie, w powiecie wodzisławskim, odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza Piotra Kowola oraz Rady Miasta. Inicjatywa referendalna zyskała poparcie, zbierając 1445 podpisów, co przekracza wymagane 1014. Głównym powodem referendum jest problem z płonącą pokopalnianą hałdą w Żosy, która od lat generuje uciążliwości dla mieszkańców. Burmistrz zapowiedział, że spółka restrukturyzacji kopalni jest na etapie rozstrzygania przetargu na rekultywację hałdy oraz likwidację jej zapożarowania. Dodatkowo, mieszkańcy obawiają się o przyszłość budżetu miasta w kontekście planowanej budowy nowego urzędu i innych obiektów kultury. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: just an old plywood boat with a 75 Johnson with electric choke.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Tripel, przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Mauretański pociąg towarowy Iron Ore Train o długości od 2 do 2,5 km przewozi tysiące ton rudy żelaza z górniczego miasta Zowerat do portu Nouadhibou, stając się nieoficjalną atrakcją turystyczną. Mimo zakazu i ostrzeżeń ze strony państwowej firmy Société Nationale Industrielle et Minière, podróżnicy z całego świata ryzykują zatrzymanie, próbując odbyć ekstremalną podróż w otwartych wagonach. W wyniku rosnącego zainteresowania, mauretańska policja zaczęła reagować na nielegalne wyprawy, wprowadzając kary finansowe oraz aresztowania. W grudniu 2024 roku SNIM wydał oficjalne oświadczenie, zapowiadając działania przeciwko organizatorom nieautoryzowanych wycieczek. Premier Donald Tusk skrytykował działania prezesa Prawa i Sprawiedliwości, wskazując, że próbuje on obarczyć Polskę odpowiedzialnością za decyzje Waszyngtonu dotyczące zmniejszenia amerykańskiego zaangażowania w Europie. Tusk wyraził swoje obawy na portalu X, podkreślając, że sytuacja w kraju staje się coraz gorsza. Nie podano dalszych szczegółów dotyczących reakcji na te komentarze. Iran zamierza wymusić na technologicznych gigantach opłaty za korzystanie z podmorskich kabli, które znajdują się na dnie cieśniny Ormas. W przypadku braku podporządkowania się, kraj grozi zakłóceniami w dostępie do tych kluczowych połączeń. Ta sytuacja może prowadzić do poważnych konsekwencji dla globalnej infrastruktury cyfrowej. Władze Iranu nie wskazują jednak szczegółowych kroków, które zamierzają podjąć w tej sprawie. Pogoda w ostatnich dniach uległa znaczącej zmianie, przynosząc długo oczekiwane opady deszczu, które jednak obniżyły temperatury. W nadchodzących dniach prognozy wskazują na stabilizację innego typu aury. Już w przyszły weekend możliwe jest wprowadzenie cieplejszych dni, z większą ilością słońca oraz wyższymi temperaturami. Meteorolodzy przewidują, że ten nowy trend pogodowy może się utrzymać. Wyniki matur w Polsce od lat pozostają na podobnym poziomie, co budzi wątpliwości co do ich obiektywności. Zdawalność nie zmienia się znacząco, a średnie wyniki uczniów są zaskakująco stabilne, co sugeruje, że egzamin maturalny może być dostosowywany do z góry ustalonych rezultatów. W związku z tym pojawiają się pytania o rzeczywistą miarę kompetencji uczniów. Analiza wyników maturalnych wciąż budzi kontrowersje i prowokuje do refleksji nad systemem oceniania. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: You are listening to hits of three generations

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. Szczyt Donalda Trumpa i Xi Jinpinga w Pekinie nie przyniósł przełomowych rozwiązań w dwustronnych stosunkach, jednak obaj przywódcy zasygnalizowali gotowość do prowadzenia dialogu. Mimo braku historycznych porozumień i niezażegnania kluczowych sporów, uniknięto eskalacji konfliktów. Wspólna chęć kontynuacji rozmów może być istotnym krokiem w przyszłych relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. W Ukrainie narasta problem korupcji związanej z uzyskiwaniem zwolnień ze służby wojskowej, szczególnie w kontekście działań lekarzy i komisji wojskowych. Marcin Jędrysiak, starszy specjalista z zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii Ośrodka Studiów Wschodnich, podkreśla, że korupcja w tym obszarze była i nadal jest duża. Takie sytuacje mogą prowadzić do rosnącego rozczarowania w Unii Europejskiej. Dalsze działania w tej sprawie mogą wpłynąć na sytuację polityczną w Ukrainie oraz na postrzeganie jej w oczach partnerów międzynarodowych. Karol Nawrocki jest politykiem, którego Polacy najchętniej zaprosiliby na grilla, według sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Polster dla Super Expressu. Najwięcej głosów zdobyła jednak odpowiedź, która nie przypadnie do gustu żadnemu politykowi. Szczegóły dotyczące tej odpowiedzi nie zostały ujawnione. Pomoc w sprzątaniu stołu przez gości restauracji może zdradzać wiele o ich osobowości, według psychologów. Specjalista w dziedzinie psychologii społecznej zauważa, że taki gest może być wyrazem empatii, ale także wynikać z braku asertywności czy niecierpliwości. Inna psycholożka wskazuje na związek z cechą sumienności, która charakteryzuje osoby zorganizowane i zdyscyplinowane. Badania potwierdzają, że ugodowość, czyli chęć pomagania innym, ma pozytywny wpływ na życie zawodowe i prywatne. Wartości te stają się coraz bardziej doceniane w środowisku pracy. W Tatrach panują trudne warunki do wędrówek z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Tatrzański Park Narodowy odradza wszelkie wyprawy w wyższe partie gór, szczególnie osobom bez doświadczenia oraz odpowiedniego sprzętu. Ulewy doprowadziły do lokalnych podtopień, a poziom wody na Białce w Łysej Polanie zbliża się do stanu ostrzegawczego, wynoszącego 220 cm. Służby prognozują dalsze wzrosty poziomu wód, co może prowadzić do przekroczenia kolejnych stanów ostrzegawczych. W piątek burze spowodowały hospitalizację 7 osób po uderzeniu pioruna. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opiliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Miliardy dla Polski z Safe. Przedsiębiorcy najczęściej zwlekają z płatnościami do ZUS. Bez PIT-11 od pracodawcy Polacy są na nie. Pracownicy polecają zmianę pracy. O tym między innymi w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, o ile państw zwiększyła się Unia Europejska w 2004 roku. Poprawna odpowiedź to o 10. A najszybciej nadesłała ją pani Joanna Rzepka. Gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Na prawie 190 miliardów złotych opiewa umowa zwiększająca bezpieczeństwo Polski, którą Polska podpisała jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej. Dzięki SAFE polska gospodarka dostaje zastrzyk gotówki w momencie, w którym tego potrzebuje, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego.
2: Unijny program SAFE to duży impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki, przede wszystkim dla przemysłu zbrojeniowego, ale nie tylko. I pojawia się on akurat w takim momencie, kiedy gospodarka potrzebuje wsparcia wobec negatywnego szoku, jakim jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, więc to jest bardzo dobry moment na to, żeby inwestycje finansowane unijnym programem SAFE były realizowane.
1: Polska jest największym beneficjentem programu SAFE. Program ten uruchamia też rekrutację. W momencie finalizacji SAFE i podpisania przez Polskę umowy z Komisją Europejską na portalach rekrutacyjnych pojawiło się ponad 1400 ofert pracy związanych z sektorem obronnym i firmami współpracującymi z branżą zbrojeniową. Tak wynika z danych i analiz grupy Progres. Rynek pracy błyskawicznie zareagował na uruchomienie wielomiliardowego programu inwestycji w bezpieczeństwo i obronność, a skala rekrutacji w najbliższych miesiącach będzie systematycznie rosnąć.
0: Wtorek.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie zmian zasad funkcjonowania serwisu ogłoszeniowego OtoDom. Chodzi o nowe zasady naliczania opłat za ogłoszenia w oparciu o wartość wszystkich nieruchomości oferowanych przez danego użytkownika w ustalonym okresie rozliczeniowym. Wyjaśnia Maciej Chmielowski z UOKiK-u.
3: Wysokość opłat ma być zróżnicowana do poszczególnych podmiotów, a także zależeć od cen na lokalnym rynku i jego specyfiki, na co ogłoszeniodawcy nie mają wpływu. Dlatego prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdzi, czy nowe zasady naruszają prawo konkurencji.
1: Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest na razie w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcy. A deweloperzy nie będą mogli podwyższać cen nieruchomości po podpisaniu umowy. Opublikowany właśnie projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz deweloperskim funduszu gwarancyjnym przewiduje zakaz waloryzacji ceny lokalu na niekorzyść nabywcy po podpisaniu umowy deweloperskiej lub umowy zobowiązującej. W przypadku niewywiązywania się dewelopera ze zobowiązań, zwrot opłaty rezerwacyjnej ma wynieść jej czterokrotność. Ciąg dalszy nastąpi

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: ZUS to podmiot, wobec którego przedsiębiorcy deklarują największą skłonność do opóźnień płatności. Firmy, które mają kłopoty finansowe, najczęściej odkładają zobowiązania wobec instytucji publicznych oraz dostawców o niewielkim znaczeniu operacyjnym. Mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIG Info Monitor.
2: Relacje kluczowe dla ciągłości działania firmy, pracownicy, instytucje finansowe czy strategicznie dostawcy są traktowani jako priorytetowe i w mniejszym stopniu narażone na opóźnienia. ZUS znalazł się na czele rankingu podmiotów, wobec których firmy deklarują największą skłonność do opóźnień płatności, wyprzedzając dostawców materiałów biurowych czy urząd skarbowy. I jest to dość zaskakujące.
0: Najniższą skłonność do opóźnień firmy zadeklarowały wobec księgowych oraz dostawców towarów i surowców niezbędnych do prowadzenia działalności. A Ministerstwo Finansów planuje zwolnić pracodawców z obowiązku przekazywania pracownikom formularzy podatkowych z danymi o zarobkach w poprzednim roku, czyli PIT-ów 11. Tymczasem z badania PITAX wynika, że blisko 60% Polek i Polaków woli nadal dostawać je bezpośrednio właśnie od pracodawcy. Ankietowani obawiają się, że rezygnacja z przekazywania PIT-11 utrudni wspieranie organizacji pożytku publicznego, mówi Paweł Piskozub z Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych.
3: Mechanizm 1,5% działa tylko wtedy, gdy podatnik świadomie decyduje, komu chce przekazać część swojego podatku. Jeśli PIT-11 będzie dostępny wyłącznie cyfrowo, część osób może nie zwrócić uwagi na możliwość wsparcia wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Dlatego kluczowe jest, aby system Twój e-PIT pozwalał na łatwe pobranie i weryfikację danych oraz dawał możliwość aktywnego wyboru organizacji. Nawet jeśli fizyczny PIT-11 nie będzie automatycznie przekazywany pracownikom.
0: Resort finansów chce ograniczyć nieefektywne i generujące koszty obowiązki administracyjne po stronie płatników. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: W Polsce działa ogólnopolski system Dokumenty Zastrzeżone. Uczestniczą w nim wszystkie banki w Polsce, operatorzy sieci komórkowych i szereg innych firm. Od lutego także aplikacja mObywatel umożliwia natychmiastowe zastrzeżenie dowodu osobistego lub paszportu w tym systemie. Wiceprezesa Związku Banków Polskich Włodzimierza Kicińskiego zapytaliśmy, czemu on służy i dlaczego warto zastrzegać utracone dokumenty.
4: System wymiany informacji ujmuje dokumenty, które zostały zastrzeżone przez obywateli. Ich ilość w pierwszym kwartale wynosiła ponad 112 tysięcy. To istotny wzrost w stosunku do ostatniego kwartału 2025 roku, kiedy zastrzeżono 32 tysiące dokumentów. A więc możliwość zgłaszania, zastrzeżenia dokumentów w bazie mObywatel wpływa również na łączne, lepsze informowanie władz publicznych, administracji, nieraz policji o dokumentach, które zostały zastrzeżone przez naszych obywateli. Mamy w bazie naszych zastrzeżonych dokumentów ponad 2,8 miliona tego typu właśnie zastrzeżeń. A więc partnerstwo pomiędzy instytucjami publicznymi a systemem wymiany informacji, którym gospodaruje Związek Banków Polskich, bardzo dobrze się sprawdza. Jest bardzo również skutecznym i pożytecznym skutkiem dla obywateli, których dokumenty, które zostały zastrzeżone, są odpowiednio chronione.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Blisko 90% Ukraińców deklaruje, że po zakończeniu wojny chce pozostać w ojczyźnie, a tylko 8% rozważa emigrację. To się jednak może zmienić, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
2: Jeżeli chodzi o te deklaracje Ukraińców, którzy przebywają aktualnie w ojczyźnie, że oni chcą tam pozostać, kiedy otworzą się granice, to jest naturalne. Natomiast wydaje się, że ta chęć i otwartość do wyjazdu może się zmienić, kiedy wojna się skończy. To będzie ta chęć związana z szybkim podreparowaniem swojego budżetu domowego, z chęcią większych zarobków. Z naszych szacunków wynika, że nawet 1 milion osób może przyjechać do Polski do pracy.
1: Z kolei wśród Ukraińców przebywających w Polsce co szósty deklaruje, że wróci do domu w perspektywie roku, dwóch lat. Na stałe najczęściej chcą zostać osoby w wieku od 35 do 44 lat. Tak wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy. W Poznaniu odbyła się 11. edycja Impaktu. W tym roku konferencja skupiała się na globalnych trendach, innowacjach, gospodarce, bezpieczeństwie rynków finansowych i suwerenności technologicznej państw. Wydarzenie obejmowało ponad 90 godzin debat i prelekcji. Uczestniczyło w nim blisko 650 wybitnych speakerów z całego świata. Wśród prelegentów Impact 26 znaleźli się m.in. Justin Trudeau, były premier Kanady, Kristalina Georgieva, była wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, noblista Daron Acemoglu i Amal Clooney, adwokatka specjalizująca się w prawie międzynarodowym oraz prawach człowieka. Niespodziankę gościom sprawiło pojawienie się na scenie jej męża, George'a Clooneya. Jak co roku w konferencji aktywnie uczestniczył Związek Banków Polskich, reprezentowany przez prezesa doktora Tadeusza Białka i wiceprezeskę Agnieszkę Wachnicką.
0: Piątek.
1: Przybywa ultrabogatych Europejczyków. W ciągu ostatnich 5 lat liczba osób, których majątek netto wynosi co najmniej 30 milionów dolarów, liczony bez nieruchomości, wzrosła do niemal 184 tysięcy. W europejskiej czołówce są Niemcy, Francja i Szwajcaria. Polska zajęła 12 miejsce w rankingu. Obecnie w naszym kraju żyje nieco ponad 3 tysiące osób ultrazamożnych. Tymczasem ponad 90% osób, które zmieniły pracę w ciągu ostatnich 5 lat, poleciłoby ten krok innym. Coraz częściej liczy się nie tylko wynagrodzenie, ale także rozwój, atmosfera i wpływ pracy na życie prywatne. Mówi Anna Goreń z Pracuj.pl.
3: To pokazuje, że dziś zmiana pracy to nie tylko nowy wpis w CV, ale decyzja, która w znacznej mierze wpływa na komfort życia i dobrostan. Co ciekawe, aż 95% badanych uważa, że o zmianie pracy powinniśmy rozmawiać tak samo swobodnie, jak o urlopie czy planach na przyszłość. To znak, że mobilność zawodowa staje się czymś naturalnym, czymś, co można świadomie zaplanować.
1: Dla wielu pracowników zmiana pracodawcy nie jest dziś ryzykiem, lecz przemyślaną decyzją, która przekłada się na większe poczucie stabilności, więcej czasu dla siebie i bliskich oraz niższy poziom stresu. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Impact to jeden z największych i najbardziej prestiżowych kongresów gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, w jakim mieście odbywa się Impact? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Na zachodnim brzegu drogi są zablokowane ogromnymi betonowymi blokami. CEO wydłuża podróż z 3 do 30 km. Dzieci zmuszone są do chodzenia do szkoły na skróty, często korzystając z niebezpiecznych tras, w tym przechodząc przez rury ściekowe. Małgorzata Olasińska-Hart, dyrektor programu pomocy humanitarnej w polskiej misji medycznej, zwraca uwagę na trudności, z jakimi borykają się mieszkańcy regionu. Działania humanitarne są niezbędne, aby poprawić sytuację lokalnej społeczności. Sławomir Cenckiewicz, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ujawnił, że również doświadczył sytuacji, o której informuje redakcja TV Republika oraz poseł Sławomir Mentzen. W nocy wysłał wiadomość do premiera Donalda Tuska. CEO wskazuje na kontynuację tego tematu w mediach. Cenckiewicz podkreślił, że jego doświadczenia są związane z tą samą sprawą. Szczegóły dotyczące treści wiadomości nie zostały ujawnione. Siły systemów bezzałogowych ukraińskich wojsk zniszczyły okręt patrolowy rosyjskiej Straży Przybrzeżnej na Morzu Kaspijskim. Atak miał miejsce w odległości około 1000 km od linii frontu na wschodzie Ukrainy. Nie podano szczegółów dotyczących samej operacji ani skutków tego działania. W tym roku możemy nie doświadczyć upałów do końca kalendarzowej wiosny, mimo że w przeszłości o tej porze pojawiały się już temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza. Po gorącej majówce nastąpił okres znacznie niższych temperatur. Najnowsze prognozy wskazują, że na upały będziemy musieli poczekać dłużej niż zwykle. Arkadiusz Płachta zwraca uwagę na te zaskakujące zmiany w pogodzie. Bułgarska wokalistka zdobyła pierwsze miejsce w tegorocznej Eurowizji, wyprzedzając reprezentanta Izraela mimo sukcesu artystki. Wydarzenie zostało zdominowane przez bojkoty, protesty oraz oskarżenia o podwójne standardy. Organizatorzy podkreślają, że nie chcą, aby Eurowizja była areną politycznych sporów, a ich celem jest promocja muzyki. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
2: We are your place for the classic top-down, top 40 sound. So join us for the fast-paced fun, the best hits ever, the jingles, the commercials you haven't heard in a zillion years, and lots more. It's all right here on
3: That Thing with Rich Appel.

0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: This is Radio DHT.
2: You hear nothing but the best.
1: Playing on www.radiodht.com.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rosja rozszerza uprawnienia prokuratorów w celu ścisłego nadzorowania procesu tworzenia zasobów mobilizacyjnych, co ma na celu uzupełnienie strat na froncie. Prokuratura będzie odpowiedzialna za kontrolę całego cyklu mobilizacji. Obrońcy praw człowieka wskazują, że w tej sytuacji uniknięcie poboru stanie się coraz trudniejsze. 3 osoby zginęły w wypadku, do którego doszło w miejscowości Smyków w powiecie dąbrowskim w Małopolsce. Około godziny 8 rano kierujący samochodem osobowym wjechał w zaparkowaną na poboczu ciężarówkę, co potwierdziła policja. Ofiarami są kierowca oraz 2 pasażerów, mężczyźni w wieku od 40 do 60 lat. Na miejscu zdarzenia pracują służby, a droga jest zablokowana, co może spowodować utrudnienia trwające kilka godzin. 4 mężczyzn zostało zatrzymanych przez policję po bójce, w wyniku której zmarł 13-letni chłopiec w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Zatrzymani mają od 30 do 43 lat, z czego 3 z nich było trzeźwych, a najmłodszy miał blisko promil alkoholu w organizmie. Prokuratura rejonowa w Kęczynie prowadzi postępowanie w tej sprawie, a sekcja zwłok chłopca ma zostać przeprowadzona jutro. Śledczy sprawdzają również alternatywną wersję wydarzeń, według której chłopiec mógł uciekać od mężczyzn i wpaść do bagna. Wołodymyr Zełenski odwiedził polski cmentarz wojenny w Kijowie Bykowni, gdzie oddał hołd polskim ofiarom represji politycznych w Dniu Pamięci Ofiar Represji Politycznych, obchodzonym w Ukrainie 17 maja. Prezydent Ukrainy podkreślił, że zło nie może pozostać bezkarne, aby uniknąć powrotu represji i nadużyć. Wraz z pierwszą damą Ukrainy Ołeną Zełenską złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą poległych. Zełenski zaznaczył, że ważne jest, by nie zapominać o losie tysięcy jeńców wojennych i cywilnych pozostających w rosyjskiej niewoli. Wzywał do podjęcia działań na rzecz ich uwolnienia oraz wymierzenia sprawiedliwości sprawcom zbrodni. Mauretański pociąg towarowy Iron Ore Train, mający ponad 2 km długości, przewozi tysiące ton rudy żelaza przez Saharę, stając się nieoficjalną atrakcją turystyczną. Podróżnicy z całego świata, pomimo zakazu, podejmują ryzyko. Próbując wsiąść do otwartych wagonów, co wiąże się z możliwością zatrzymania przez służby. W odpowiedzi na rosnącą popularność tych nielegalnych wypraw, mauretańska policja zaczęła egzekwować zakazy, co skutkuje aresztowaniami i karami finansowymi dla podróżników. W listopadzie 2024 roku wprowadzono całkowity zakaz wchodzenia turystów na wagony z rudą. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.
0: This is DHT Radio.

Minęła 16. W radiu DHT pora na aktualne wiadomości. 50-letni mężczyzna, zatrzymany przez policję w związku z fałszywymi alarmami, został zwolniony, a śledczy uznali, że doszło do nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych. Obecnie ma status pokrzywdzonego, a dodatkowe dwie osoby również padły ofiarą podszycia się sprawców. Policja, specjaliści od cyberprzestępczości oraz prokuratura prowadzą działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za organizację i rozsyłanie fałszywych alarmów. W tle sprawy znajduje się piątkowa interwencja w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika, gdzie policja reagowała na zgłoszenie o zagrożeniu życia. Zebrane informacje wskazują na działania na szeroką skalę, które wymagały odpowiedniego zaplanowania. Wołodymyr Zełenski ocenił, że potężny ukraiński atak na Rosję to wynik dalekosiężnych sankcji, które dotarły do regionu Moskwy. W odpowiedzi rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych określiła ten atak jako masowy zamach terrorystyczny finansowany przez państwa Unii Europejskiej. W kontekście tych wydarzeń pojawiły się także odniesienia do piosenek z Eurowizji. Rosyjskie władze mogą podjąć dalsze kroki w odpowiedzi na sytuację. Kuba pozyskała ponad 300 dronów wojskowych i rozważa ich wykorzystanie przeciwko amerykańskiej bazie w Guantanamo oraz okrętom wojennym Stanów Zjednoczonych. Tajne informacje wywiadowcze, które uzyskał portal Axios, wskazują także na możliwość ataków na Key West na Florydzie. Obawy dotyczące tych działań wzrastają wśród amerykańskich władz. Dalsze kroki Kuby w tej sprawie pozostają niejasne. Pęknięcia w partii republikańskiej stają się coraz bardziej widoczne, co może wpłynąć na przyszłość amerykańsko-izraelskiego sojuszu. Spór o Izrael dzieli wyborców Donalda Trumpa, co stawia pod znakiem zapytania jedność jego koalicji. Sytuacja ta zyskuje na znaczeniu w kontekście nadchodzących wyborów do Kongresu. Dalszy rozwój wydarzeń może mieć istotne konsekwencje dla polityki wewnętrznej partii republikańskiej. Bliscy doradcy Donalda Trumpa wyrażają obawy, że jego wizyta w Chinach może zwiększyć ryzyko ataku Chin na Tajwan w ciągu najbliższych 5 lat. Informacje te przekazał portal Axios. Doradcy wskazują na potencjalne napięcia w regionie, które mogą się nasilić w wyniku tej wizyty. Szczegóły dotyczące dokładnych skutków wizyty nie zostały podane. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.
1: All those hits, all on one show.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. Czas na serwis w Radiu DHT. W ostatnich latach Niemcy straciły status wzoru dla Amerykanów, którzy postrzegają ten kraj jako mający słabnącą gospodarkę oraz strategiczne i polityczne niepewności. Wzrost krytyki wobec Niemiec może być związany z ich obecnym wizerunkiem w oczach opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych. Erik Kirschbaum, amerykański dziennikarz mieszkający w Niemczech, zwraca uwagę na te zmiany w postrzeganiu. 8 osób zostało rannych po tym, jak kierowca wjechał samochodem w pieszych w centrum Modimi na północy Włoch. Wśród rannych są 4 osoby z polskiej rodziny, z czego 2 już opuściły szpital. Sprawca, 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka, został zatrzymany po próbie ucieczki pieszo, w trakcie której zaatakował nożem przechodniów. Prokuratura w Modenie wszczęła śledztwo, a władze lokalne zapewniają, że sprawca poniesie odpowiedzialność za swoje czyny. W odpowiedzi na atak do Modimi przybyli szefowa włoskiego rządu oraz prezydent Włoch, którzy odwiedzili rannych w szpitalu. Policja zastrzeliła tygrysa, który uciekł z prywatnego wybiegu niedaleko Lipska, raniąc jedną osobę. Zwierzę zostało zabite po około 300 metrów ucieczki, a w akcję poszukiwania zaangażowano dziesiątki funkcjonariuszy. Właścicielką tygrysa jest Carmen Zander, znana jako królowa tygrysów, która budzi kontrowersje z powodu warunków, w jakich trzyma swoje zwierzęta. Obecnie nie ma już zagrożenia dla społeczeństwa, a władze domagają się lepszych warunków życia dla pozostałych tygrysów, które Zander posiada. Siły ukraińskie przeprowadziły ataki na rafinerie w Moskwie oraz obiekty wojskowe i przemysłowe na Krymie, według informacji przekazanych przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy SBU. Z doniesień wynika, że nad stolicą Rosji nadleciały setki dronów, a atak był skuteczny, powodując straty w infrastrukturze wojskowej i przemysłowej. W wyniku ataków zginęły 4 osoby, a 12 zostało rannych. Rosyjskie władze podały, że zestrzelono 556 bezzałogowców. Szef SBU zaznaczył, że takie operacje mają kluczowe znaczenie dla osłabienia potencjału wojennego Rosji. Papież Leon XIV wykonał szóstralowy gest Six-Seven za namową młodych pielgrzymów podczas spotkania w Watykanie. Na nagraniu opublikowanym przez katolickiego księdza Roberto Fiske widać, jak papież, początkowo zdziwiony, dołącza do grupy uczniów, CEO wywołuje ich aplauz. Gest ten, polegający na szybkim unoszeniu na przemian dwóch rąk, zyskał ogromną popularność na całym świecie. Zwrot 6-7 został uznany słowem roku 2025 przez dictionary.com oraz zajął 2 miejsce w plebiscycie na młodzieżowe słowo roku organizowanym przez PWN. To były wiadomości Radia DHT.
0: Cztery godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Blokada internetu w Iranie pogłębia kryzys gospodarczy, wpływając negatywnie na sprzedawców oraz system edukacji, który znalazł się na skraju zapaści. Osoby próbujące obejść tę blokadę narażają się na poważne niebezpieczeństwo, nawet utratę życia. Sytuacja ta wskazuje na trudności, z jakimi borykają się Irańczycy w dążeniu do dostępu do wolnego internetu. Turecka dziennikarka i pisarka Ese Temel Kuran ostrzega przed wzrostem znaczenia skrajnej prawicy, wskazując na ponurą przyszłość, która nas czeka. Zauważa, że po raz pierwszy od lat 50. XX wieku w Europie pojawiają się amerykańscy wygnańcy. Temel Kuran podkreśla, że moralna bezdomność staje się globalnym problemem, a ludzkość nie wie, jak sobie z tym poradzić. Jej słowa wskazują na potrzebę pilnych działań w obliczu rosnącego okrucieństwa na świecie. Prezydent Tajwanu Lai Ching-te zaznaczył, że tylko mieszkańcy wyspy mają prawo do decydowania o jej przyszłości. Jego wypowiedź jest odpowiedzią na niejasne stanowisko Donalda Trumpa po jego wizycie w Chinach. Władze Tajwanu wyraźnie podkreślają swoją niezależność w kontekście rosnących napięć w regionie. Kraje zachodnie mogą doprowadzić Rosję do kryzysu gospodarczego, porównywalnego z tym, który zakończył istnienie Związku Radzieckiego. Według Williama Dixona, starszego współpracownika Royal United Service Institute, skuteczne działania powinny przyjąć czterowymiarowe podejście, aby osłabić rosyjską machinę wojenną. W przeciwnym razie Zachód może jedynie wprowadzać drobne zmiany, co nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Dixon podkreśla również, że brak determinacji i koordynacji po stronie zachodniej może prowadzić do niepowodzenia w tych działaniach. Były ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu skrytykował sytuację z rotacją amerykańskich żołnierzy w Polsce, twierdząc, że Polska została oszukana. Podkreślił, że lojalność i demokratyczne wartości nie są wystarczające, aby uniknąć takich sytuacji. Jego komentarze wskazują na rosnące napięcia w relacjach między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały określone. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia.

Słuchasz Tripla. Przebojów, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. You might know of the original sin. And you might know how to be with fire.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, oskarżył rząd o problemy w komunikacji z Pentagonem, które jego zdaniem zaczęły się po objęciu władzy przez Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego. W swoim wpisie na mediach społecznościowych stwierdził, że krytyka powinna być konstruktywna, w przeciwnym razie lepiej, aby milczeć. Przydacz nie podał szczegółowych informacji na temat skutków tych problemów. Rosyjska dyplomacja kulturalna kontynuuje swoją działalność w Europie, mimo nałożonych sankcji. Sytuacja jest jeszcze bardziej niepokojąca w krajach globalnego południa oraz Azji, gdzie dziesiątki instytucji propagują nar Kremla, maskując je jako działania kulturalne. W związku z tym konieczne jest zwrócenie uwagi na te nieoczywiste formy wpływu Rosji na światową kulturę. Zmarł pułkownik Zbigniew Zaborowski, PS. Sokół, znany żołnierz konspiracji niepodległościowej oraz wieloletni prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich. Był także naukowcem i konstruktorem broni, a jego życie i działalność były świadectwem niemieckich zbrodni. Informacje o jego śmierci potwierdzono w mediach. Szczegóły dotyczące pogrzebu oraz upamiętnienia nie zostały jeszcze ujawnione. Marian Banaś ogłosił, że jest do dyspozycji mieszkańców Krakowa. CEO wywołało zamieszanie w mieście. Jego deklaracja nastąpiła przed referendum, w którym mieszkańcy zdecydują o dalszym losie prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Dalsze kroki w tej sprawie będą zależały od wyników głosowania. W poniedziałek w Polsce wystąpią znaczne zawirowania pogodowe, CEO skutkować będzie obecnością dwóch pór roku. Na wschodzie kraju prognozowane jest ocieplenie, jednak mieszkańcy powinni być przygotowani na wiosenne burze. W głębi kraju z kolei aura przybierze jesienny charakter z dominującym chłodem, chmurami oraz deszczem. W związku z tym zaleca się ostrożność w planowaniu aktywności na świeżym powietrzu. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

tylko dla mych zer. Kiedyś w sobie zakochany, więc nie można dziwić się, że w ramionach każdej damy byłem chwilkę, może dwie. Uśmiech mam bez dwóch zdań, mówią na mnie słodki Jan. Zakochałem się, tak zakochałem się, ja zakochałem się, tak zakochałem się, zakochałem się.

Los, by sprawić radość jej, ten jej fart, a mój pech. Milion strzelił w głowę jej i zmieniła się, zmieniła się, zmieniła się.

0: dość tych amorów mam, dość tych amorów mam, dość tych amorów mam. Ta dziewczyna,
1: ta dziewczyna.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. 10 osób, w tym niemowlę, zginęło w niedzielę w zbrojnym ataku w meksykańskim stanie Puebla. Grupa uzbrojonych mężczyzn wtargnęła do domu w regionie Mixteca i otworzyła ogień do przebywających w nim ludzi, zabijając 6 mężczyzn, 3 kobiety oraz dziecko, które miało miesiąc i 20 dni. Siły stanowe i federalne rozpoczęły wspólne śledztwo oraz działania operacyjne w celu ustalenia sprawców, a na miejsce zdarzenia przybyli funkcjonariusze policji, Gwardii Narodowej oraz Armii Meksykańskiej. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Puebla zapewniło, że sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Śledczy ustalają motyw ataku. Były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Daniel Flight wskazuje na potencjalne korzyści z rozmowy prezydenta Nawrockiego z Donaldem Trumpem w kontekście relokacji wojsk amerykańskich i ich obecności w Polsce. Obecnie trwa spór dotyczący tych kwestii, co sugeruje, że sprawa nie jest jeszcze zamknięta. Flight podkreśla, że dialog na najwyższym szczeblu może być kluczowy dla dalszych działań. Ukraina przeprowadziła ataki na kluczowy ośrodek przemysłowy w Rosji oraz na bazę lotniczą na okupowanym Krymie. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniła szczegóły tych działań, które mają na celu osłabienie potencjału militarnego przeciwnika. Informacje na temat skutków ataków nie zostały podane. Wołodymyr Zełenski złożył niebiesko-żółte kwiaty na grobie polskich ofiar na cmentarzu w Bykowni. Podczas wizyty prezydent Ukrainy zaznaczył, że setki tysięcy Ukraińców oraz przedstawicieli innych narodów doświadczyły radzieckiego terroru. Zełenski podkreślił, że zło nie może być bezkarne. To wydarzenie ma na celu upamiętnienie ofiar historycznych zbrodni. 21% Polaków zaprosiłoby prezydenta Karola Nawrockiego na grilla, a 16% wybrałoby premiera Donalda Tuska, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pulster na zlecenie Super Expressu. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zyskał 6% poparcia, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz lider partii Razem Adrian Zandberg otrzymali po 5%. Najwięcej, bo 34% ankietowanych, zadeklarowało, że nie zaprosiłoby żadnego z polityków. Sondaż został przeprowadzony w dniach 5 i 6 maja na próbie 1240 dorosłych Polaków. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: You're listening to the DJ.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Minister Marcin Kierwiński wezwał do współpracy z policją w obliczu serii fałszywych alarmów, krytykując osoby snujące teorie spiskowe. W odpowiedzi na jego wypowiedź Tomasz Sakiewicz stwierdził, że minister powinien być pierwszym przesłuchanym w tej sprawie. Obaj politycy podjęli publiczną wymianę zdań, co może wpłynąć na dalszy przebieg sprawy. Amerykański prezydent ogłasza sukcesy w polityce międzynarodowej, jednak jego działania budzą wątpliwości wśród arabskich sojuszników. Istnieje obawa, że w kwestii Iranu Donald Trump może nie zapewnić im wsparcia, co prowadzi do niepewności w regionie. Sytuacja ta podkreśla rosnące napięcia w relacjach z partnerami w tej części świata. Dalsze kroki administracji amerykańskiej w tej sprawie są na razie niejasne. Prezydent rozmawiał z Donaldem Trumpem kilka dni temu w sprawie rezygnacji z wysłania amerykańskich żołnierzy do Polski. Marcin Przydacz podkreślił, że rząd oraz prezydent powinni wspólnie działać na rzecz wyjaśnienia tej sytuacji. Brak szczegółowych informacji na temat powodów tej decyzji może budzić wątpliwości. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze ogłoszone. Siatkarze PGE Projektu Warszawa zajęli czwarte miejsce w turnieju finałowym Ligi Mistrzów w Turynie, przegrywając w meczu o trzecie miejsce z tureckim Ziraatem Bankart Ankara w stosunku 2-3. Warszawianie po raz pierwszy w historii awansowali do finałowego turnieju, wcześniej ulegając w półfinale broniącej tytułu Sersikoma Monini Perugia 0-3. W niedzielnym meczu Warszawa wygrała pierwszy set, ale następne trzy odsłony zakończyły się na korzyść rywali, którzy ostatecznie wygrali tiebreaka 15-11. Sukcesem warszawskiej drużyny pozostaje triumf w Pucharze Challenge w 2024 roku. Stany Zjednoczone nie widzą swojego interesu w obronie Polski, co skomentował Jacek Czaputowicz, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w programie Gość Wydarzeń. Odniósł się do anulowania wysłania do Polski brygady wojsk amerykańskich, wskazując, że administracja Donalda Trumpa zakończyła dotychczasowe wsparcie. Czaputowicz przypisał tę decyzję rządowi Donalda Tuska, zaznaczając, że jego działania mogą być interpretowane jako konfrontacyjne wobec Stanów Zjednoczonych. W jego ocenie kilka ostatnich wypowiedzi i działań polskiego rządu mogło przyczynić się do zmiany postawy amerykańskiej administracji wobec Polski. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Szczątki drona wojskowego znaleziono na polu w rejonie uciańskim na wschodzie Litwy. Szef Litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wilmantas Witkauskas, wskazał, że najprawdopodobniej jest to bezzałogowiec produkcji ukraińskiej. W związku z incydentem wprowadzono procedurę SkyDAS, stosowaną w przypadku zagrożenia wybuchem. Na miejscu pracują służby, które zostały poinformowane o zdarzeniu przez mieszkańców w niedzielę krótko po godzinie 19. Kijów nie skomentował jeszcze tej sprawy, a podobne incydenty w regionie Morza Bałtyckiego stają się coraz częstsze. Dron spadł na pole we wschodniej Litwie, a wstępne ustalenia służb wskazują, że szczątki należą do bezzałogowca ukraińskiej produkcji. W związku z incydentem rozpoczęto procedurę SkyDAS, mającą na celu zbadanie okoliczności zdarzenia. Służby analizują sytuację, aby ustalić dokładne przyczyny upadku drona. 33-letnia kobieta urodziła dziecko podczas rozprawy sądowej w Nowym Jorku, gdzie była przesłuchiwana w związku z podejrzeniem o posiadanie nielegalnych substancji. Pracownicy sądu udzielili jej pomocy, a na świat przyszedł chłopiec. Zatrzymana, która wcześniej nie informowała policji o ciąży, została przewieziona do szpitala, a następnie do sądu, gdzie rozpoczęła zeznania. Adwokat kobiety podkreślił, że sytuacja była zarówno radosna, jak i smutna, wskazując na brak odpowiedniej opieki medycznej i prywatności. Sklepy Swatch w Warszawie, Liverpoolu i Dubaju zostały zamknięte z powodów bezpieczeństwa z powodu ogromnego zainteresowania nowymi zegarkami z kolekcji Bioceramic Royal Pop. W dniu premiery produktu doszło do incydentów, w których interweniowała policja, a klienci byli wypraszani z niektórych punktów sprzedaży. Wśród zamkniętych sklepów znalazły się także lokalizacje w Krakowie. Swatch podkreślił, że kolekcja nie jest limitowana i apelował do klientów o cierpliwość oraz unikanie masowych wizyt w sklepach. W niektórych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, policja musiała interweniować w związku z sytuacjami w kolejkach. Donald Trump zaapelował do Iranu o szybkie zawarcie układu pokojowego, grożąc, że w przeciwnym razie nic z nich nie zostanie. Prezydent Stanów Zjednoczonych odrzucił ostatnią propozycję porozumienia od Teheranu, domagając się przekazania zapasów wzbogaconego uranu lub grożąc ich przejęciem przez Stany Zjednoczone. W najbliższy wtorek Trump ma spotkać się z doradcami, aby omówić możliwe opcje militarne dotyczące Iranu. Republikański senator Lindsey Graham wezwał do zaostrzenia działań przeciwko reżimowi irańskiemu, sugerując, że może to wpłynąć na jego negocjacje. Administracja Trumpa zapewniła, że wszystkie cele militarne zostały osiągnięte, dementując doniesienia o zachowanych przez Iran rakietach. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
1: Music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Sąd w Bodø tymczasowo aresztował obywatela Chin, podejrzanego o działalność szpiegowską przeciwko Norwegii. Mężczyzna, zatrzymany w piątek, usiłował prowadzić nielegalną działalność wywiadowczą oraz uzyskać informacje niejawne, co grozi mu karą do 3 lat więzienia. Areszt trwa 4 tygodnie, w tym 2 tygodnie w izolacji, a podejrzany ma zakaz korespondencji i odwiedzin. To już 2 przypadek szpiegostwa na rzecz Chin w Norwegii w ostatnich tygodniach. CEO wzbudza obawy o bezpieczeństwo w regionie, zwłaszcza w kontekście militarnej strategii kraju. Polski rząd otrzymał zapewnienia od strony amerykańskiej, że planowane zmiany w rozmieszczeniu sił Stanów Zjednoczonych w Europie nie wpłyną na obecność wojskową w Polsce. Wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Bosacki potwierdził te informacje w rozmowie z TVP Info. Dodatkowo odniósł się do kwestii dotyczących miejsca pobytu Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobry. We włoskiej miejscowości Piedimonte San Germano odbyła się uroczystość upamiętniająca polskich żołnierzy, którzy zdobyli to miasteczko w trakcie kampanii włoskiej. W ceremonii uczestniczyła polska delegacja, która oddała hołd bohaterom. Podczas wydarzenia podkreślono, że miasteczko będzie zawsze waszym domem. Podczas pokazu lotniczego w stanie Idaho doszło do katastrofy, w której rozbiły się 2 samoloty EA-18G Growler. Incydent miał miejsce w pobliżu bazy sił powietrznych Mountain Home, a członkowie obu załóg zdołali się katapultować, unikając obrażeń. Rzecznik bazy potwierdził, że trwają prace ratunkowe oraz wyjaśnianie przyczyn kolizji. Organizatorzy pokazu również odnotowali ten incydent, który miał miejsce około 2 mil na północny zachód od bazy. W Modenie na północy Włoch kierowca wjechał samochodem w grupę pieszych, raniąc 8 osób, w tym obywatelkę Polski oraz 4 członków polskiej rodziny. Zdarzenie miało miejsce w sobotę, a napastnik, po uderzeniu w ludzi, próbował uciekać pieszo, jednak został zatrzymany przez świadków, w tym jednego z poszkodowanych, który został ranny w szarpaninie z napastnikiem. Prokuratura w Modenie wszczęła dochodzenie w sprawie masakry i spowodowania obrażeń ciała, a lokalne władze pracują nad ustaleniem motywu działania sprawcy, który jest obywatel włoski pochodzenia marokańskiego. Premier Włoch spotkała się z jednym z bohaterów zdarzenia, by podziękować mu za odwagę w ratowaniu poszkodowanych. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Do zderzenia dwóch myśliwców doszło nieopodal bazy sił powietrznych Stany Zjednoczone w stanie Idaho podczas pokazów Gunfighter Skies Air Show. W wyniku incydentu uniosły się płomienie oraz kłęby dymu. Na razie nie podano informacji o ewentualnych ofiarach ani przyczynach zderzenia. Śledztwo w tej sprawie może zostać wszczęte przez władze wojskowe. Magdalena Głodek-Liszewska zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w zapasach w Tiranie, pokonując w finale Turczynkę Elwirę Salimen 5-1. Po emocjonującym zwycięstwie trener Adam Blok z radością świętował z zawodniczką, która wyraziła, że to mistrzostwo to tylko krok w kierunku jej głównego celu – Igrzysk Olimpijskich. Głodek-Liszewska, pochodząca z Kociewia, rozpoczęła swoją przygodę ze sportem w wieku 13 lat, kiedy to z koleżankami zapisała się do klubu zapaśniczego. W przyszłości planuje kontynuować treningi i przygotowania do kolejnych zawodów. W niedzielę, 17 maja, Polska zmaga się z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, z silnymi opadami deszczu i wiatrem osiągającym prędkość do 75 km na godzinę. Niż i front atmosferyczny obejmują obszar od Śląska po Warmii i Mazury, a na południowej Lubelszczyźnie uformował się wąski front burzowy. Intensywne opady występują szczególnie na Śląsku, a burze przemieszczają się w kierunku północnego wschodu. W regionach dotkniętych burzami przewiduje się opady deszczu do 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Sytuacja pogodowa jest monitorowana przez synoptyków. Atak drona spowodował pożar w pobliżu elektrowni jądrowej Barakach w Emiracie Abu Zabi. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zapewniają, że nie było ofiar ani wzrostu promieniowania. Ministerstwo Obrony poinformowało, że dron był jednym z trzech, które wleciały do kraju od zachodniej granicy. Dochodzenia mają na celu ustalenie źródła ataku, a biuro prasowe Abu Zabi podkreśliło, że podjęto wszelkie środki ostrożności, a elektrownia działa normalnie. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej wyraził poważne zaniepokojenie incydentem, uznając działalność militarną zagrażającą bezpieczeństwu jądrowemu za niedopuszczalną. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Polsce wystąpią opady deszczu, szczególnie w centralnej i wschodniej części kraju, gdzie przewiduje się do 5 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie do 10. W ciągu dnia prognozowane są burze oraz opady deszczu w wysokości do 15 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 do 20 stopni Celsjusza, a wilgotność powietrza osiągnie poziom od 70 do ponad 90%. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne dla mieszkańców całego kraju. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: Słuchacie radia DHT.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach FC Barcelony na Camp Nou. Po zakończeniu sezonu ogłosił, że odejdzie z drużyny mistrza Hiszpanii. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślił, że Lewandowski zapisał się w historii i stanowi wzór dla przyszłych pokoleń sportowców. Polscy politycy wyrazili wdzięczność za jego osiągnięcia na boisku. Policjant uratował życie 40-letniemu obywatelowi Mołdawii, który znajdował się w płonącym samochodzie na parkingu w Lublinie. Mężczyzna był nietrzeźwy, a alkomat wykazał prawie 2 promile alkoholu we krwi. Po przewiezieniu do szpitala, gdzie stwierdzono, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, został wypisany, ale natychmiast trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Okazało się, że w ubiegłym roku nałożono na niego 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Służby będą badać przyczyny pożaru w jego aucie. Na Kalwarii Wejherowskiej odbyły się tradycyjne uroczystości odpustowe, w tym taniec feretronów, będący rytmicznym kłanianiem i obracaniem przenośnych obrazów religijnych. Uczestnicy, nazywani obraźnikami, niosą feretrony, które mogą ważyć od 40 do nawet 120 kg. W kwietniu 2024 roku pokłony feretronów zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Kalwaria Wejherowska, znana jako duchowa stolica Kaszub, przyciąga rzesze pątników z całego regionu. W bazie amerykańskich sił powietrznych Mountain Home w Idaho doszło do zderzenia dwóch myśliwców EA-18G Vickers Growler podczas pokazów lotniczych Gunfighter Skies. W wyniku kolizji wszyscy piloci zdołali bezpiecznie katapultować się i wylądować na spadochronach, a według wstępnych informacji nie odniesieli poważnych obrażeń. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe, a teren został zabezpieczony. Odwołano wszystkie pozostałe atrakcje zaplanowane na niedzielę, a władze bazy rozpoczęły dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, a sąd w Polsce nie podjął jeszcze decyzji w sprawie wniosku prokuratury o europejski nakaz aresztowania oraz tymczasowy areszt dla polityka. Profesor Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego w programie Fakty po faktach skomentował przedłużające się postępowanie, wskazując na efekt mrożący, który wpływa na sędziów zajmujących się sprawami politycznymi. Matczak podkreślił, że odpowiedzialność za sytuację ponosi Ziobro, który przez lata atakował środowisko sędziowskie, a nie polski system wymiaru sprawiedliwości. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzy zażalenie obrońców Ziobry we wrześniu, co oznacza, że sprawa pozostaje w prawnej niepewności do tego czasu. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
1: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rolnicy zgłaszają problem, że mimo wielu lat pracy w gospodarstwie i opłacania składek w Krajowym Ubezpieczeniu Rolniczym, po podjęciu etatu okazuje się, że nie mają formalnego stażu pracy. Sprawa ta dotarła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które może podjąć działania w tej kwestii. Rolnicy domagają się zmian, które uwzględnią ich doświadczenie zawodowe z pracy na roli. Ryby w puszkach zyskują na popularności, odchodząc od stereotypowego wizerunku prostego produktu awaryjnego. Wzrosła jakość surowca oraz różnorodność oferty, a także wprowadzono nowoczesne standardy produkcji. Danuta Łukaszewicz, menadżer do spraw żywnościowych regulacji prawnych w firmie Gral, podkreśla, że długi termin przydatności niekoniecznie oznacza obecność substancji konserwujących. Ekspertka zwraca uwagę, na co należy zwracać uwagę podczas czytania etykiet ryb w puszkach. Atak drona wywołał pożar w pobliżu elektrowni jądrowej Barakach w Emiracie Abu Zabi. Lokalne władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowały, że nie odnotowano ofiar ani wzrostu promieniowania. Ministerstwo Obrony ZEA wskazało, że dron był jednym z trzech, które wleciały do kraju od strony zachodniej granicy. Dochodzenia w tej sprawie są w toku, a władze zapewniają, że elektrownia działa normalnie i nie została uszkodzona. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej wyraził poważne zaniepokojenie incydentem, uznając działalność militarną zagrażającą bezpieczeństwu jądrowemu za niedopuszczalną. Naukowcy odkryli jedną z najstarszych znanych galaktyk, nazwaną LAP-1b, która powstała około 800 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Dzięki danym z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba oraz technice soczewkowania grawitacyjnego, zespół badaczy zdołał zaobserwować tę słabo widoczną galaktykę, która wygląda tak, jakby istniała 13 miliardów lat temu. Analizy wykazały, że LAP-1b charakteryzuje się niemal całkowitym brakiem ciężkich pierwiastków, co czyni ją jedną z najbardziej prymitywnych galaktyk gwiazdotwórczych. Odkrycie to dostarcza cennych informacji na temat wczesnych etapów formowania się galaktyk w Wszechświecie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń, wskazując na możliwość wystąpienia gwałtownych burz w Polsce w najbliższy poniedziałek. Burze mogą wystąpić w województwach podlaskim, mazowieckim, lubelskim oraz podkarpackim, w tym w powiatach leskim i bieszczadzkim. Ostrzeżenie pierwszego stopnia sugeruje, że warunki mogą sprzyjać niebezpiecznym zjawiskom meteorologicznym, co stwarza ryzyko strat materialnych oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. W związku z tym zaleca się ostrożność oraz śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com